A w kotrym rytmusu bądźe dale? Potem zoje Mirči Metzlich zaspiewał. W serbskim rytmusu samo sobie na kuncu Jörg Weiselberg spiewa. Potem je Michaela Suritz-Budla. Kisz spiewa w przedczestwie. A Michał Cysz, mój dom. A przychodna stuczka z Jennifer Lopezec a Davidom Getam. To je stuczka, kiż chodzi so na przykład tyż. Nie tylko hucz mnie do Światowych Mistrzostw jednacz mi czynu popieczyć.

Wielk naszeście, a to budzie dzień zawoprawdzie hodca, hodce dzień, hodce piatk, 18 stopniu, miastem hiżo żywe slebro pokaza, a to na 23 stopniu dzień za zalieze. Na wieczor może so stać, ze so pory mocy, a ze so też trochu pokapocy, a bo wy przewiele to nie budzie. Jucisza, sobota, no haj, to so dziwam, to nie budzie z cyba tak słoneczna, ale nie dziwajce toho żywe slebro hore za jedzie, hacz na 11.30 stopniu wieszcza metrologojo. A tak wypada niedzielu, potom za so pełny słoneczny dzień, temperatury runie tak, kajż we minionych dniach, 30 stopniu we absolutnej szpicy. Dobra, ranie przyje Sapski Rozwoz, Biedl Knasz jest dzień.

0: Zeničina pobiedl k našest. Svetowe mištostwa w Kopańce su lica wiecze, hač minene a to ma wszelake przyczyny. Nowy turnirowy modus z 48 mustwami a nic, kaž dotal ze z 32. Prini raz zmija w finalu sreć Julia te show w półczasu podobnie, kaž je to w superbudu w Ameryce ze z Wasznią. A przydatnie nie FIFA jenoś jeden oficjalny spiłk mištostwam wozywiła, ale nydom Cywe album Szyman Heduszka jesi spił raz na poskał.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ma to najwiecki hudźbny a kulturny projekt być, kiś je so dy za niekajke światowe mistrzostwa przewiet. Tak znajmniejsza FIFA sama za swój oficjalny album k mistrzostwam w Sewernej Ameryce wabi. Woznacze spiły na nim je, a spiły interpretuje międzynarodne spiewarki a spiewario najszelakorysich hucznych żangrów a kulturu. Oficjalny wony spił spiła kajś hiżowe lecze 2010 Shakira, tunkrocz zromadnie z Burna Boy. Titul je Daj, Daj. Při poskaniu je mi nydom napadnyło, zo je we tujšto spiewach rytmus centralny element. Například we Love Always Wins, we kotrymž so perkusivne instrumenty kajš kongas s akordionom kombinuja. Tež rečne su spiewy trošku exotiske. Marokowska spiewaka Nora Fatehi spiewa na przykład we swojej ryczy. Titul Shir Shir ryka przełożone Los Los, a dorbi do racza poniuacz. We meksyjski maj spiewa maj Mi Mexico Lindo, a por ea wopspiewataj spiewa Alejandro Fernandez, a spiewaka Belinda Rianu Meksiku, a kak hordaj na svoj kraj staj.

0: ale tež znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je tež na albumie słyšeć. A runje tohodla je album tak wosebity. Producenća sadźichu na mjezynarodne kolaboracije, a z tym to špieluja za coś tyś kopańcasty. Ludzi z cyłego sveta romadze zwieść.
1: Crescendo. Hučba krótko a słodko.
2: Po spiewach klituszim a litušim koparskim mistrzostwam jest man Hiduszka rozprawiał, że wyczmęcinu do napu w

Apropos Sakorinić, sy do mičinu po napočestřeche. Dobranje přeje Sapski rozvoz. No, to možeš tež přírodu scyba tež derje čuć, tež ze zažnoho naleča hižo, tež potom prynje kvitki kčeja a potom možeš tam svoj nos tyknič a tak to netko dale tež dže. No, a ja netko minuce za synom vonja vonka. Zo, či prynje su hižo tež špilnje syno džebali druze hišče so do synovych žňov poda No hej, a nimo toho, dla nas najmniejsza doma, kiwi je tak rynek czyja, a też wonie ja cyle taki miły wojn. No, stanu macie wy też najlubszy wojn, chcecie nam mi to prać, potem napisajcie to rad lubię, przez nasz chat, w osamieńczynu po napu szesczyś. A taki miły wojn je też wojn czerstwego kofeja rano w rańczej szalce. Dobra, nie przyje serbski rozwoz.

Zemičenje do Cibeliki na 6 je pola damy na kunc tydźenja, kiž ma tojšto, štož móžeće dožiwić. Dźensa wječor wotewja 10. mjezynarodny festiwal Dudakow we Slepom wot wječora 6. Rěka tam Dudy a Přećeljo. A tam dožiwiće tež samski ludowy ansambl, kiž tam wustupi. Potom tež na przykład skupina Popsoben a jutře maja wot popołudniacjoch program Hučbu a Zabavu za dźěći. A tež we Kočinje tam sveća noho ja to chcedža vězo ze tak mjenowanej Asparagus Open Air Party svědčić džencaš započnje 19. junija ze sličnymi postnicami a jutře potom sobotu Asparagusowa Party dźež tež přenošuja wieczo przez Public Viewing ru Nimska przeciwo Elfenbein Küste, potem gimsche tam też utrobnie proszeni. A wosybie sche proszeni, potem też jutze do południa po przypodniu na volejbulowy turnier miastem hiżo piate. Kocinianski Młodzieński Klub przeproszuje, a to mieli na najpożniejszo na jedni tam być namiestnie na volejbalniszczu start budże potem po przypodniu jeni potajkim piaty volejbalowy turnier Asparagus Open Air we Kocinie. No hej, a potem poladamy dalej do Kulowa. We Kulowie je jutrze swybne atuastrowy swiedzień na terenie szulie. Między drugim zmija tam rejowansku dziewarniczku a blido tenisowy turnier. Tam też zmija. No hej, a lubowario koni, koniaceho sporta, smidža so wieselič na elegantne zapšahy, tam tež wopkejčbovač ve Grosčicach při fulkec hurce od jucišeho.

0: wustupili, su nerozsudne rali dobjachu tamtež jednatku przewinyć. No hej, tak spomożny na końcu potom w oblicza niebychu cimieńczyny po cibilki naszestrze. Svetowe mistrzostwa w Kanadzie, USA a Meksiku wiele są w nich tu chwilu ryczy, a to nic jeno szworach, a ich w usłytkach skandalu kuriozytów bieszak też hiżo do wotorena tutaj WM, na przykład, że sladujemy napad cudnika ze Somalii, kotrhoż nie są prostsze do kraja puszczyli, byrnież mi jeszcze płaczywy wizum. Abo tak mianowany hydration break w osryczu, po takim od FIFA zawiedzena przestałka. Oficjalnie są so za tu, że mogli koparjo napić rozsudzili, poprom pak wiesela są so tu bóle strzelaki, a zamówici we stadionach, że może przydatne wabienia wusywać. Hajdajkę Światowe Mistrzostwa, te maja stajnie niszto w osobitego, wietejesz onlinea Klement Schmidt. Klemenco.
1: Aj, tak je. Jenaž derje se máme tu v našej serbskej redakcii tež pravú WM-expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentinská božaruka, legendárna ra 68, brazilská pšačova francouzsky, zrúdne dojnt Andresa Escobara, kajž z pistole sú přišli tuto historické okomiky svetových mištorstvo z tvojho erta, Diana. No a potom smo so sednuli a na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia z to pisanú galeriu tutoch vokomikov zestajuj.
0: Hej, a ty sa však nikto nešto mienoval, nikotre hesva mienoval, što so napríklad za dojntom Escobara Kova, to však viem, ale nikoci z našich připosluchariu zavešče nic. Rozkvač prošu ešte raz, što bie se svojným Escobarom.
1: Ja praju jenuješ 94 a 90 Svetové mištarstva Ameri Ra kolumbijska pšačuva USA, bieše to najvážnejša ra kolumbijského rajera Andresa Escobara. Dola tuta ra so za neho rozmne skonči, jako zavinova vun pšetkole samorota so kolumbijska za dalše kovo neskvalifikova. A jako so Escobar nekotre dne pozdišo domoj navroči, buvod svojskih přivisnikov zacelene. To je jedna taka epizoda.
0: A dalsze takie w osobie mienie rozbne epizody ze stawizną koparskich światowych mistrzostw możecie się nie tylko pola nas wysyczyć, a w naszej app MDR Serbia też wobladać a naczytać. 9 minut do 6.

0: Nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie.
2: Na naszym twarniszczu.
3: Tu sme. To wun je.
4: Nie widzi niczo bagacho. Niczo napadne.
1: Dola nakładne auto. Tamle je znamieszko.
4: Tam steji jenoś, zo nie smiedza tu auto, ki su Češe hać si a pół tony prekijeć.
3: Cele prawe. Dokeż mu so most sypnieć.
1: Ale my ju nietko wobnowiamy, a potem budzie wszystko za so poriadku.
3: A cele prawe, Miszowa. Mosty trzeba dzierżyć.
4: A gdzie da swoje twarskie dzieli w odkładu?
3: Aj, Juli, ja nie dam pastwa. Tu to nie pądzie.
1: Kajż wupada, mamy publikum.
4: Ach, mieszawa, to su krówy. A krówy nauszolada jaż dojso chyba. Tamle bryki je miestno, tam swoje platy w odkładuju.
3: Dobimy poladać, hat su z czejżore iście króte dost.
1: Sza, doby sobobnowicz su nam prajli.
3: No, da. Potem wiemy, co mamy czynić.
1: Nakładne auto! Nic dole!
4: Ach, co jenoś swoje klaty w odkwas.
1: Ale most!
4: To szak błądzie.
0: O, jej, no to nie! Most je zasypnęła ja!
3: Cieple, pak ty jeszcze hodla dobyś przez most jeć, gdyż tam stoi, zo za tebe nie je.
1: Nitko jac jeć nie możesz nakładne auto.
3: Och, a nitko dobyme też jeszcze nakładne auto z ryki wuczaneć.
4: No, znajmniejsza nie trebaś most wiace wot twarić.
1: Ale nakładne auto, ty cisz we wodzie.
3: Dere, że je to jenoś mała ryczka.
1: Ale tyś mała ryczka auta mnie tu je. One to raz zerzawia.
4: O nie. Nadzio mnie tak spiesznie nie zerzawił.
3: Co nic nie poma. Jako prynie dobymy cię tam wuczaneć. Miszowa, przywiaza mi proszę raz pojaz.
1: Ale rady. Most je zasypnął, tra-la-la-la-la. Nakładne auto leży we wodzie.
4: To nie jest żadne.
3: Dere, a nitko so poriadnie napina nakładne auto, zo z rybi je za so won przyjdziesz. Nitko jeszcze raz.

0: Wosominčino po napo sedmich je. Što wotmiwa so jenož kóžde 4 lěta a všech ludzi jima, samo so wězo rěču wo Mezinarodnym festiwalu Dudakowy slepom. Lěca zaso tak daloko je, dźenca wiečo 6 zaja ta městem 10 wudače festiwala. Kak so s festiwalom a we slepom runi na festiwal přihotuja, je se Mirčin Wenk wobladał.
1: Zoby moja slepom pjat kvičo takle klinčeč, ščerči tam nětko hiště takle. Jevišťo natvarič stane staječ milinu kvašč krótko do festivala maja pomocnice a organizátorki wokoło Diane Maticoweje, regionalne rečnice župy Jakub Lorenz Zaleski hiště ruce połne dźěła.
2: Chceme Svědžinsku wježownosć jeszcze wupiszyć, a też stejniszcza za jeć a picze maja so jeszcze przygotować. Smy też czestne wrota za zakotwili. To chcemy nietko też stajić.
1: Niedzie 25 osobu so do a za czas festiwala w uszo stara.
2: Podpieru przy przygotach dostawamy od Slepienskiej gminy, domowiny, a od naszych towarstwów w osadzie. Direktnie za czas festiwala podpieruje nas mnozy dobrowolni pomocnicy ze Slepianskiej Wosady, na przykład przy Swiedzińskim Czachu albo przy zastaraniu w opytowaju.
1: Dokąd odmywa się międzynarodny Dudaku festiwal jenoż każde 4 lata, nie można się przy tym też na zaradę rutiny spuścić. Tak odmywa tun raz festiwal prynny raz na wódce przy starej szuli.
2: Wużadanie jest tajnie za so Swiedzieniszczo. Dokąd je to każdy raz inaczej, dobi so każdy raz znowa planować. Lieca je też zastaranie z milinu a wodu wużadanie, dokąd je Swiedzieniszczo wiecze hać hewak.
1: Program je zaso měšenca znatého a nového. Znate, haj samověste věřky vězo svědženský čá nedělu jednačích od Slepianské církve k svědženišču. Tam so sobotu šun program odměje. Městrujím ze severno-nemský skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho su program lica rozšířili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lica jižo 5 koncerty odměje. Tak na przykład od wieczora 9 koncert ze skupiną Pop Serbia.
1: A też skupina serbskiego ludowego ansambla ze swoim programem Dude a Przeczeljo hižo piatk wystupi. Nim mieszeja folkloru a popo uczbu a Dude z neuszednymi partnerami kajś alpskim rożkom a fujaru, štoś je słowakska pastorska piszczałka. Prejede hač pak smidža voni večer na svedženiščo, sluša tute v přichodných hodinách najprede hišče dživačarjam.
0: Mirčin Wenk jež no raz namjestnje ve slepom poladał a so rozladował, čiž vo dženca sviča 10. Mezinarodny festival Dudakow.

Dudace a lubowario, dudo so zetkaja. Konstitucja we slepom wodzenca wieczora bądź tam los dude a przeczeljo. Ryka wod wieczora 60, dożywicie serbski ludowy ensemble. Wieczor 9 zaudzi skupina pop zorbem. A jucyszy dzień, jucysza sobota, wod popudniecjoch połna, połna hućby. A tak budzie też niedzielu ze skrasnym czachom połsty. Dostrze wutrobnie witani. W Kulubie je jucy swójbne atuastwo swiedzień na terenie Schule, mir z drugim zmija tam Riojansku dziewaniczku a blido tenisowy turnier. W Grosticach przy Fulke Córce tam zmija wubiedżowanie zapszachu jutrze rano w 8 zahaja, so tam próbowania we dresurie na przykład, a też krótko potem jozdża koło wokoło kielu. W kulturnej zawodzie w Łódyszynie dożywicie jutrze wieczor na połosmych za lonową hudżbu. Tam zawodzi serbska komona Filharmonia za was jutrze wieczor na połosmych na kulturnej zawodzie serbskiego ludowego ensambla w Łódyszynie. Po takim wiedro drie budże przytulne. Potom nie trzeba czy nikak ze sprzedeżnikami wojować soja nadziejam, co nie zmijemy licznych rimaniu. Miłoczanski chrześcijański chrześcijańsko-socjalny kubański skutk przeproszuje niedzielu zromadnie z klosztrom Maryny Wjezdu w Pandzicach Kukowie na klosztorski a słybny swiedzień budyńskiego pokresa. Po Bożym szy niedzielu do południa na pojednaczych z generalnym wikarom Andreasem Kuczku pokroczuje spisanym programom na klosztorskim dworie za swójbę a dzieci. Też regionalne a przyrodowe wiki tam zmija. A na połóżestrzych budże zakończać ekumeniski nyszpo.

0: Sedominčinu do sedmiche. Dźensa wieczo po taki mulka wiec we slepom, gdyż po teorii so dźesate międzynarodny dudakowy festiwal. Przyjeli su skupiny a hućmice z bohaskeje, polskeje, južneje, českeje, z Berlina, Drježdżan a samotež z Maroka, Blanka.
1: Aj a hostči česki slepjanski folklorny ansambl budže so wie tež podle a jucyši program tež zahajić, tež dźetšace ansambl ze slepoho doživiče nedźelu do Podnia budże potem wulki wiersz, kswiedzinski cza, poczyny przez wies a widzicz budże 25 w obrazu, kotryż prezentuje domorodne towarstwa a sobu skutkujący festiwala slepianskie nałożki a tradicje, a też turystyjskie wosybitości slepiansko regiona. A jeszcze raz roczok sobocze przez sobotniejszy program pojedziesz Diana? Ja przyjęłam wszystkim, że nitko wiele, wiele wuspicha, a niedzielu przyzywisz, co ty potem live ze swiedzińskiego czacha. Tak so może druzy, po takim naszej słuchorio, a nasze słuchaki, tole też subu dożywić.
0: To budże wielkie dożywienie, w osobie też czopfoty dla, gdyż zmijemy z woblekanu serbsku, ewangelsku, slepiansku drastu w tych wiacorych, spudnych sukniach, ale to nie wadzi, nam so to spodoba, lubi, a nadzieją mnie też hostczam.

čo je spóni baru samo. No, gdyż dziwe slebro na te cicuci stopniu zaleze, no to dymi. Ja nadzieją mnie nie dobili tyś ladać na lesne wohenie. To by było zle. Twój posmiuk, Maria Matsyna, spiła we tutaj chodzinie miejsce do mich dowodzymi. Arijować może, czy kunst tydzienia na kurze batwy slepom na Fokonym Festiwalu Ludaku, albo na przykład też w Gocinie, gdzieś dzień caliczny pustnicy swiecza. A Elena, co ona spiła? Zoje skończnie, leczo. Posłuchajcie, no posłuchajcie mich, kamrat.

0: že za čmenšinu posedeme się nic jenož hry, bo wobuku světłych mistrzostwów są ważne. Minja fachuce a sportuce a fenojo, ale też wosebita hučba k tomu. No a taki titul na przykład bieše też od Shakira Waka Waka, jakoby w Južnej Africe bychu tam světowe mistrzostwa, tak maja też lieca wosebite spiewe, ale nic jenož jeden. FIFA je samo tak rzec w album wudała, to reka wiacore spiewe. Szyman Heduszka je si tu teraz na poskał.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ma to najwięcej hudźbny a kulturny projekt być, kiedy się sody za niekajkę światowe mistrzostwa przewiet. Tak z najmniejsza FIFA sama za swój oficjalny album k mistrzostwom w Sewernej Ameryce wabi. Woznacze spiewu na nim je a spiewy interpretuje międzynarodne spiewarki a spiewario najszelakorysich hudźbnych żangrów a kulturów. Oficjalny wony spiew spiewa kajś hiżowe lecze 2010 Shakira, dunkrocz zromadnie z Burna Boy. Titul je Daj, Daj. Przy poskaniu je mi nydom napadnęło, że je w tojszto spiewach rytmus centralny element. Na przykład we Love Always Wins, we kotrymż so perkusivne instrumenty kajsz kongas z akordionom kombinuja. Tyż rycznie są spiewy troszku eksotiske. Marokowska spiewaka Nora Fatei spiewa na przykład we swojej ryczy. Titul Shir Shir ryka przełożone Los Los, a dorbi do racza poniuacz. We meksiski maj spiewa maj Mi Mexico Lindo, a por ea wopspiewataj spiewa Alejandro Fernandez, a spiewaka Belinda Rianu Mexiku, a kak hordaj na swój kraj staj.

0: ale tež znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je tež na albumie słyszeć. A runje tohodla je album tak wosebity. Producenća sađišu na mjezynarodne kolaboracije, a s tym to špijeluja začoš tiš kopańcasti. Ludzi z cywego sveta romadže zvjesć.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Ale mis w svetowych mistrzostwach je a wostanje wszak.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Blanka Funcyna.
1: Bez lepom zaje so dźensa wieczor 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku. Nimo Serbsko Ludowa Ansambla w obdźela so mjez drugim tež, Serbska Rewanska Skupina Smerdžaca, Serbski Folklorny Ansambl Slepo, Duja Rios Grotka, Kapoa Pop Sorben a Skupiny z Polskeje a Českeje. Lieca je Svedženska Vuka při starej šuli, dokelž trebachu nowy areal. Nedźelu počenje jako jeden z wierzku Svedženski ča od Slepanskej cirkwe přezwies na Svedžensku Vuku. Serbski rozwóz dole live přeniese. Spěchowanske towarstwo Serbsko muzeja podpěruje Serbski muzej wotnětka z popriancami z Počnice. Kaž towarstwo z dželi susedali tam w fabrice popriance ze serbskim a němskim postruom Sotovič. Z dobom su je w serbskich barbach popisać dali. Je to mały wikuanski eksperiment, na kotrysze so towarstwo zważiło. Popriancowy jejo, jako słodki postru, je Serbski muzeum z małym symboliskim dobytkom na dobro muzea naprzedajn. W okres Zorelc dostanie przychodne 4 lata cyrkony 1,5 milionu euro od Sakskiego Knieżostwa za inwestycje do infrastruktury. Kaśe w okresny sejmik Zorelcu teledny rozsudził w używaja peneze ze Sakskiego Fonga przedewszym za zanirowanie szulu, między drugim za gymnazji Lubiu a Wukubansko-Szulski Centrum Zorelcu. W obsamknu je sejmik nimo toho, że ma Zorelski w okres swój management za szkit klimy dale wiesz. Serbska rada dziła na nowelirowaniu braniborsko-serbsko zakonia. Kajż rozprawia delno-serbski rozwóz RBB, przyjdzie potrzeba za zmiany ze wszelakich stron, między drugim ze serbskich instytucji, kajż też zwólbno wubiłka za serbsku radu. Hacz to zrycz Julia chce, że braniborskiemu kultusowemu ministerstwu przepołożyć swój dziwowy stał za prynie jurystyczne próbowanie, reknecz von rady Mieto Nowak na zaświem posiedzeniu serbskiej rady braniborskie. Na zimu chce dža z diskusiju w parlamentče a z javnosti pokročuvač. Budeske nimsko-serbske ludowe dživadvo je čera do 30. sezone letnjeho dživadva startuvao. Za predstajenja inscenacije Špuk von draußen oder Karaseks Schatz

Minčinou po napo 8 mišje, dobra nie přije samski rozvoz, to poladame tiž na pokýbe do końca tydženja, šako je šudže tujšto los. Po dudakowym festiwalu międzynarodnym jazzatym cywerani hižo rozprawiamy, kiż so dżęca wieczor zapocznie. Od sześćich ryka tam dude a przeczelio do żywicie serbski ludowy ensemble na przykład. Dziewięćich zaudzi też wieczor skupina popzorben. A gdyż poladamy do Kociny, tam maja dżęca haszynski nadbie wohniowe wobory. So od na wieczora pieczich wubiedżuja, a potom swiecza tam liczne pustnice. A jutze potom dale a zajutzisz im Asparagus Party ryka tam a niedzielu potom kotu pisanego ze słodnej szalku kofeja a samopieczynym tykancom wiesnych hosposów. To są wszyscy zas na to wieselimy. W Kulowie je jutze swójbny a towarstwo we Swiedzie na terenie szule mjezdrujem zmiatam rejomansku dziewaniczku a blido tenisowy turnier. We Krosćicach przy Fulke Córce możecie od jutrzejszej soboty od ranianny dom elegantne zapszahi wobkiedźbować, a im palce twoczyć. Wszako, że kunst tydzenia w tytuł Sakskiego Mistrza albo Mistrzaki we wodzieniu zapszaha jutrze rano w 8 zahaja tam próbowania we dresurie, a krótko potem we jedzeniu, jezdzeniu wokoło Kielu. Aby kulturnie zarodzie w Budyszynie dożywicie jutrze wieczor na powosymych salonów huczbu, tam zahudzi serbska komuna Filharmonia za was, a jutrze wieczor na powosymych na kulturnie zarodzie serbskiego ludowego ansambla w Budyszynie was w osobie witaja. A potem poladamy jeszcze do klosztorskiej zarody, albo z cyba do klosztra Marina Wjezda na Swójny, a klosztorski swiedzień budyckiego okresa z tam w osobie niczelu proszeni. Dwie mięczynie do cybielki na wosomie.

0: www. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
1: Centrum je mlučne droji sedzi hoborska čorna džira Sagittarius a wokoło kotreješ so my romadže z cywej galaksii uverčimy. A kajž od spočatka mesaca vieme, tež od neje kosmiski vietor do svietnišća duje. Poprawom však čorne džire z ich silnej gravitaciju šo ich bliskošći přičauja a nakoncu spožiraja. Čim bliže pa kosmiski proh čorne džire přinže, čim bole so zvušća a čim spešnišo dokova wokoło neje kruži. Při tym nastawa tej tajka wulka horcota a tajke silne prudženje, zo so džil partiklo prede haco spožira za so preč vo čorneje džire do svietnišća duje. To mienuje so kosmiski vietor. A do pokazy za tajki mlučnym puču staj wundano astronom a fizikarka z USA przedstajiwoj. Ladajo na to, zo je jace hač postalje trawo tute namakać, je to mała astronomiska senzacija. Mlučna droha však je tačel, kotraž obsteji z jacorej doso zavjarčanych špiralu. Mez nami na je kromje a čorne džiruje, sredzišću leža wulke džile galaksije. Gdyż łopkieć buja wiadomostnicy czorne dziry niedzie dalinie, ladaja z galaksije won do czmłusich dzielosvietniścia. Gdyż pak cedzia naszu czornu dziru łopkieć buwać, dobia do galaksije nuc sutać, a przy tym su im nieliczomne wjezdy, kosmiski proch a płun puczu. Dale a silniejsze teleskopy pak im przy tym pomaja, so przez nie przedrycz. A tak staj astronom a fizikarka 5 let doło mikrožomy z centruma galaksie Miriwoj a tajki nadrobny a jasny obraz zimného płuna dokoła wokoło čorneje džiry stworiwoj kaj ženie do toho. A na nim spoznaš taj, zo je jednym džilu tutun zimný płun prošće preč, kajž wudu ty. Na spočatku si myslíš taj, zostaj nešto opak činiwoj, tak pisataj. Potom pak přirunováš taj daty s dalšími wopkičbovaniemi a wobličenjemi, do niž nebež taj si viestaj, zo môže jenož horce prudženie skromy čorneje džiry kosmiski płun takle preč duč. A zostaj takle skončnie do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmiski vietor zavinuje.
0: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Z mierczynom bękom, cimienczyny pod Sybilki na wosom.

0: Wiedro.
1: Słońco wita was dźensa przez cały dzień od rania hižo. A tak bądźe dale hać do wieczora. 23 stopnie dźensa w absolutnej szpicy. Wieczor pak dobimy so też na leczne rimania nastajić. Tak też jutce najpierw raz wostanie pomroczeno. Niedźiwajce toho temperatura stupa też na 11 stopniu. Też tu są leczne rimania przypowiedzene runie tak, kajż za niedźelu, gdyż ze spłonym słońcem. So hižo do dnia podamy 11 stopniu też tam w maksimalnej szpice. No a do przychodno tydzenia są wulce niewokłodni, tyś liczne rybania są przeca zaso przypowiedzene. Nietko powieszcze ze streszczanem.

sedom nocow za tydźeń. Štop to Sonny Andreas Viking. Hej, a to trichi wiecik čop wydze. Nic noś šate sushi, ale tyś. Syno, daj mi hubku. Jozef Donatiszek domu zbiłam. Sedom inczyno połosy mieć.

0: Bidelk. Nadźewječe Blanka Funcina je ke mni do studia přišła ze dalše informaciju.
1: Haj kunst tydźenja šak po takim nedźelu proša do kloštra Marijina Wězda Pančicach kukuje a nimo bohatoho programa a šelakich poskitkov chce ža tam tež namjestnje přewjesć typizacijsku akciju za małeho Emilia. Emilio je skoro na raka, žijenje vukovač pomač je po takim moto a po tutym hesłom przewiedzie so akcja, kiedy przewiedł od 10 do 17 godzin po takim czasu, którym strzetyś lubię na klosztorski a swojebny swiedzień w okresie Budyszin do klosztra Marina Wiesda Pančicach Kukowe proszeni.
0: A też w Emiliu z Czesnano czytali w niektórym szkuli WhatsApp statusu po takim pomocie trybna. Mięczynu pobiedl Knaczewicz.

0: nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie
2: na naszym twarniszczu.
3: Tu jsme. To wun je.
0: Nie widzi niczo bagaro. Niczo napadne.
1: Dola nakładne auto. Tamle je znamieszko.
0: Tam steji jenoś, zo nie smieta tu auto, ki su Češe hać si a pół tony prekijeć.
3: Cele prawe. Dokeż muso most sypnieć.
1: Ale my ju nietko wobnowiamy, a potem budzie szitko za so poriadku.
3: A cele prawe, Mišowa. Mosty trzeba dzierżyć.
0: A dżeda swoje twarskie dzieli w odkładu?
3: Aj, Juli, je nie dam pastwa. Tu to nie pądzie.
1: Kajż wupada, mamy publikum.
0: Ach, mieszawa, to su krówy. A krówy nauszolada jaż dojso chyba. Tamle bryki je miestno, tam swoje platy w odkładuju.
3: Dobry mi poladać, hacu, z czejżore iście króte dost.
1: Sza, dobry sobobnowicz su nam prajli.
3: No, da. Potem wiemy, co mamy czynić.
1: Nakładne auto! Nic dole!
0: Ach, co jenoś swoje klaty w odkwas.
1: Ale most!
0: To szak płądzie.
4: Ojej, no to nie! Most nie zasypnęła ja!
3: Cieple, pak ty jeszcze, chodź, dobisz przez most jeździ.

0: Dudakowe zvuki a zvuki dudo přez cywy konc tydźenja wočenca wieczora hač do njedźele su słyšeć we slepom. No to možeće so na krasne zvuki wjeselić. Šako je to išto skupino přikvatało svědžinski čas zmeja tam njedźelu. No haj a jedźe a piće. Tež zmeja dosć, tež žone njepelic statoka so wo dobre a svodnu pojeć tam na svědženišću postaraja. No a što je hišće šitkolos, smečin venk je so naprašoval.
1: Zoby moa slepom pjatk večer takle klinčeć, ščerči tam njetko hišće takle. Jewiszczo natwaricz, stany stajecz, milinu kwaszcz, krótko do festiwala maja pomocnicy a organizatorki wokoło Diany Maticoweje, regionalne rzecznicy župy Jakub Lorenzaleski hiszcze ruce połne dzieła.
2: Chcemy Swiedzińsku wierzoność hiszcze wupiszyć, a też stejniszcza za jecz a picze maja so hiszcze przygotować. Smy też czestne wrota za zakotwili. To chcemy niejako też stajić.
1: Niedzie 25 osób są do, a za czas festiwala wuszo stara.
2: Podpieru przy przyjotach dostawamy od Slepienskiej gminy, domowiny, a od naszych towarstwów w osadzie. Direktnie za czas festiwala podpieruje nas mnozy dobrowolni pomocnicy ze Slepienskiej osady, na przykład przy Swiedzińskim czaru albo przy zastaraniu w opytowaju.
1: Dokaž odmiva so mjezenarodne Dudakowe festival jenož kožde 4 leta, nemožda so přitem tež na zarate rutine spuščeć. Tak odmija tunraz festival prvni raz na vúce při starej šuli.
2: Wužadanje je stajnje za so svědženišćo. Dokaž je to kožde raz hinajše, dobi so kožde raz znova planovač. Ljeca je tež zastaranje s milinu a vodu wužadanje, dokaž je svědženišćo větše hač hevak.
1: Program je zaso měšenca znatého a nového. Znate, haj samověste věřky vězo svědženský čar nedželu jednačích od Slepjanské církve k svědženišču. Tam so sobotu šun program odměje. Měst rujím ze severno-nemské skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho su program lica rozšířili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lica hižo 5 koncerty odměje. Tak na przykład od wieczor 9 koncerty skupinu Pop Serbia.
1: A też skupina serbskiego ludowego ansambla ze swoim programem Dude a Przeczeljo hižo 5 wystupi. Nim mieszeja folkloru a popo łódźbu, a Dude z neuszydnymi partnerami kajż alpskim rożkom a fujaru, sztoś jest łowakska pastorska piszczałka. Prejede hač pak smedža voni večer na svedženiščo, sluša tute přichodnych hodžinach najprede hišče dževačarjam.
0: To išto dževa im išče do ruko, lada prejede hač potom vopročet enca večer, ponže vulke hesovanje Dudakowe festival do horceje faze. A šice so veselime na dobre vedro, teme zmejeme. A dobre zvuki, česač ponapodživečeš. Hršam.

putruje, jako by hižo prosnine byli, no niko trošku lije. W minionych dniach hižo kupać jo so z przeczelemi zetkał, a znano je to też możność z przeczele zetkać. Samske szuske towarstwo menujce ma jeszcze 5 swobodnych miestnów za prosnickie liwo we wodowych Hendrichecach, a to od 17. do 6. a 20. julia. Gdyż macie by doma brinosć, młodzinu, kiż so za to hori, a moła so horić, potom opraszycie so spiesznie przy snedaniu albo na najpożdżišo kunc tydzenia a przyzjewcie so pola serbskeho szulskeho towarstwa. Po takim su jeszcze swobodne miestna za prozinskie lewo we wodowych Hendrichecach.

Goruce końc tyženja stoj brzedźurjami. Najważniejsze przeszanie jo, kak a żoby mogli se wychwarzować. Jaka są słyszała, aż jo dere nieco szopwego piś, pen siło se nastajo na wychwarzenie. Po takim rono na opak, ako se nam co? Jo, ale k naszym temam lec te budu goruce, to musisz o sami rozłożyć, net ja wam przedstawiam. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa, ja zanim se aż czoszo gromo, że z nami startowasz do końca tyżenia.

Nowa cełkowna šula z prewja nysa w Gokojcach, stojžinca plana swe fokusu, pobitują tam tuchylu serską ucbu, a kak to ugleda we przyjdućym šulskim lesze. To žinca plana słyszeszo. W naszym aktualnym telefonacie pijedam z retarium, jogo dożywieszo na jańskim retowaniu nieżylu we kezlem. Pekledniome do nowego udasza magazina Wóżyca, wicze jen widzisz o w RBB telewizji. Jo, a z wami lubisz iść, co my zase zachopisz.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio.
1: Žižik Radio.
0: Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Zerskiego programa.
2: Bettina dostanjo paket wit sveje šote, nučijo kulowata wiec z gumijom. Nežli až smijo Bettina z njim graš, de ugedaš, co to jo. A co meniša vy, ljubi Žiži, co meša to byš? Słuchajcie raz.
3: Postowa żona jo przyniosła Bettinie pakiet od szoty Emi. Narska jo Bettina jen odceniła. Wenjom jo było nieco zawalone dopisane je papiery, a gromadu wiezane z modrym banczikom. Pod bantom jo był listowy kuwert, na którymż jo było napisane Nie pierwiej cytasz. Bettina jo zewa list z kuwerta, a jo cytawa, co bišo szota napisała. Luba Bettina, hosćelu tebe nieco, coś możesz tere trebaš. Ale wot sind papieru akle, gaš se wugodawa, co w niej jo. Gledaj, jo to nieco riednego, coś możesz ale przec chysiš. To może pliwaš, ale nie jo streva. To nie ma kšidwa, ale ratlejši. My to bijome z ruku abo z pieszczu, ale jomu to nic nie ucynio. My kopimy do niego, a cynimy to rad. Wiesz nie to, co to jo? Wele wiasela. Lubię sistrowi, twoja szota Emi. Bettina jo była glucna. Ja wiem, co tam nuci jo, jo ona wiasele zawołała. Taki som se już o dwójko życwa. Potom jo języła z pakieta. On jo był kulowaty, a jo miał riedne, pisane barwy.

0: štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Chešebus svěší a my jsme pedla. Na 17. serskem svěženju.
2: Zasnědliš nešňace jsou.
1: Popsom, Kula Bula, Klara Valery.
3: Svěju učabu.
1: Chešebuski žíšeci musical Ludovaria, serský ludový ensemble a věle věci. 20. juni ve 2. do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svěženor dojo prezentirovane ve serskego programa.
4: RBB. Serski program. Serski program.
5: Jo, Adla, co go mimo tego nie bydjeli przepaść. Serski svěžin. Na serskim svěžinju sajžijo najlepsze mlince, a te pobytuju žoča a gojce vid uknikojskie firmy Dolnoserskiego gymnazjuma. Byni zbierają z tym pieniądze za swój abiturny bal, a my spendirujemy wam jeden mlinc na svěžinju. Gaż se pla nas meldujo się, a na przeszanie wytegronio się, Žinca mašo k tomu ešte raz šanzu predne a pšaue vete grono dobytňo a to, co my vížeš, co žedne nefelujo na sarskem svěženju. Jo to a ministerský prezident Dietmar Wojtke vynga ma sarske korenje, b sarske pivo, abo c až rejojome Annemarie Polku. Melduj šo se.
6: Wytkłos? Przeszenia? Piszcie nam pod 01511 11 8 6 5 RBB
7: Serski program.

0: W rjedźe naša serbska rjec zabiera se Marja Ilikowska-Winklerowa žinca ze wšakimi werbami, co a kak něco cynimy. Lec malcnie abo pomałym, mecnie abo zlaszka, naša dolnosarska rjec może to rjednie ugronić. Naša autorka Josy zase obszerzała naszych serbskich wejscenariów, ako pejedaju serbski wet małego, a weni su jej dali za wszakie cynitości przykłady, a wszakie rozkładli. Žinca pejżo w wedu.
1: Gaż se mecnie pada, Placa deszcz do okna.
2: Gdzie se wegin padasz? Pytnie se ty to gluska.
3: Jo, gluska, jo. Takie lejo se a praska.
1: Węce se gluska. Mecnie placa. A zimie gażnie i takim rozplaca se snieg. Zisi mają wielką fantazję, gaż grajkaju, nie trebaju wiele. Na przykład chytają kamuszki do wedy, a se jasele gaszty gluskaju. To jo kradu słyszaś.
3: My jesmy to tylko gotowali, gaśmy takie swiżne platki mieli, kulowate. Pęsmy kamuszk, tu platku kulowatu, chytali na tu wedu, a penio raz se hiszczy zwignął, a drugi raz, a trzeci raz.
1: Per raz jo kamuszk skecył, a pen jo se pet glusnął, a niej był więcej widzieć. Jo padnął na dno.
3: Pet glusnąś, jo, pet glusnąś.
1: Małe zisi nie dejali pak tam psi wezie sami grajkaś. Wacy jeszcze glusnu do wedy, a se zaleju. Ścio byli raz w gerach, tam niej weda gniła, ale bierze mal z niej z gery dołoj, a psi tom glusko co. Abo czurko co.
2: Tak jo, pym glusko co.
4: Glusko co, glurko co gonimy my.
1: Glusko co, glurko co, czurko co, mieniej abo laszciej, siszej. Ryka jo w gerach glusko tata. Czyki gaż nalewam wedu do kany abo do zberka, weda glusko co.
3: Glura to jo pym wilje, A gluskoco, to je pen mini.
4: To tyke gluskoco dučive te kani pen, ta veda, gaš to dolioš. Gluskoco, glukoco goni me.
1: A to gluskotanje, ten gluskot, jo tyke tere slyšaš.
0: Jo, gluskota tu vedu by trebali při takiego coše. Zajmne słoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarie. Žinca z tej otoce byli na pomec a na fortua z mesta a Bernard Natke z Noe s Alfred Kjacmarik z Prijavoza a Frycok Šamar z Trenova. Dalšny přinos k reže naša serbska rec słyšeša zase za dva čiženja. Tam pejže dali ešte vo vedu, ale za to ma autorka za vás druge svoka, dajša se přehvataš.
5: Ty rubiš moje moce rubiš ty. Ty dračeš moje čuje dračeš ty.

0: Njeswěše jano w Chrzebu zwonnym do końca tyżenia serbske a mjaze narodne dudy budu słyszać slepem. Žince zwytworiła ten žasoty festival dudaków w serbskim kulturnym centrum w slepem. Jacor Zygar Šestčich ustupuje serbski ludowy ensemble. Pęża dalej stujarski u muziku a z koncertom kupki pop zorben. Wiecze budu pen wytmieniate mjaze narodny program a co nieże Luce Stanjo, to vam ulicuje sobu organizatorka Stefanie Bierholdojc.
1: Njedźela započina so napo česačich se svědžinskimi kemšimi v evangelskej cyrkvi v Slepom. V jednačich vodmeje so svědžinski ča s njedže 400 vobdželenimi. Start je při cyrkvi, dže přes mirovu druhu a lipovu puč k svědženisču. W obczeleni są piestowanie towarstwa slepiańskiej wosady, skupiny spulckiej, czeskiej, maroka a bohaskiej. Programy zapocznu są od 12. Niedzielu wustupiety też serbski dżyczacy ensemble, kajż też smierdżyczanska rewanska skupina.
0: Ja zawieszczę burzę, tak rydnie słyszasz gościnaria tego festiwala, a to ja serbski folklorny ensemble Slepo, a ten słyszysz nynto w serbskim programie. Wielu wiasela!

0: Nižilu bužo naš kolega Gregor Klim, vaš moderator, a vinja za vas bo ve Dolnosarskej bibliotece hobachyše buzu. Dlacogom, to groni vam sam.
1: Dolnosarska biblioteka audio viče 5-6 lit, dar a pšite gošpje som se rozkoranjal s jeje bibliotekarom, to je Bernd Petkonings.
2: Neko tare přidu, jano, aby ze mnou sapski se rozkoranjali šo jedno let skono, abo Dolnosapski, to pokažo teke na to, až to je važne, hišči Jan Dip, vy myšli, že što možeš serbski pojedaš, to ja mam sam teke vegin važne.
1: Ja, Dolna Serbska biblioteka služe žincašnjem casu teke ako rjecne rum. Rum som sebe zeš za ten lješojski cas, ako nendo se teke po kalendarju zahopio, a ku dnju svetiko Jana svišešo šake zajemnostki a muziku. Zwakamy teke Jensa Martina, kęż upszaszujo maminodecnych k starym rostlinskim mieniam. A k tomu przyjdu aktualne powieści, se wie teke nieco za nasze dzisi, to wiecy nie żylu, ako wszyscy wedna pojadno k weserskim programie.

0: Kóžecenja.
1: K 2.6. temu narodnemu dniu žinca gratulirujemy nasz glucny narodninar, to jo Aleksander Draguła, win žiwa jako recny pedagoga w recnym centrumie. Witajcho w mieście. Kolegoki a kolegi centruma žilcy jomu wiele zdrowości a jasowości przyducym żywieńskim lesze, a my wet radia z lubym pestrowieniem przyzamkniemy, a žilcymy wam przełszaredny bostakowy swiżin.

Ja, co szkulite, gdy jo schon na końcu tyżynia mieszo przytom swoje jasele, ale serski swieżyn ho wymieście na żeten party nie smieszo skomu żyć, a gaż treba szo jeszcze gwiazdku gluku, aby byli jasowe pen gwiędujszo za gluku nieżelu na jańskim swieżyniu wykazlim. Nien to pak musim wam na zasej słyszanie gronisz, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Mieszo se derem, a lepiej!